muzyka w FM Top 40. Miasto to kratusy podreżdżet hitów z Charlie XCX i Wink Wink. Z pozycji na gore do numer 29. Coś tu na gore? No z petmesta se promestwa Take That zajmę ekip pozycję 28 tazi sedmice. Tuk zaglawie tu jest Sweet July. Ok.